było cicho i ciepło i jasno, by nie patrzył nikt, a jednak był. Cicho, ciepło, jasno,

Znowu w realu jak Zizu, bez pomysłu jak Tim Cook. Zacząłem liczyć już przyszłość, mechanicznie jak Deep Blue. Ludzie mentalnie w przeszłości, nie wiemy gdzie iść. Już współczesne życie jest paradoksalne, jak Stary Testament czytany na

0: Hej Wojtku, pewnie wiesz, że jesteś naszym priorytetem i przygotowaliśmy dla ciebie brief umowy na bardzo atrakcyjne warunki.
1: Oferujemy ci 20%.
2: A, to pomyłka.

Guns N' Roses. Za oknami głośno słychać nas bez beku. Wszędzie ha ha ha lądowiska helikopterów. Mów co tam zechcesz, nic nie muszę, bo jestem dzieckiem.

Zegar się skłania ku ósmej uczte, zorganizujesz głodny jak wilk. Mowa z pewnością tu o pracy twórczej, ludzie wokoło pytają, gdzie znikł, gdzie znikł. Kurczę, chciałem, by zeszł się w pracy i zaraz nam wydał już nowe CD. Utknie, każdy kwitował, choć w sumie to nie takie trudne.

Zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, one targać będą.

Kolejne kobiety ogarnięte do granic pozapisywały ciała na zajęcia, by tam zadbać o siebie i napięcia zdjąć z ramion i z różnymi technikami wyczekują na stan spełnienia. One chcą

wrażenie, że tak. Ja to podwoję i wezmę na bark. Z drugiego strzepię ty Piotrek wyszłach. Żyję w duecie, to jest fair enough, co nie? W takim układzie się przejdę na spacer i nie przyjadę przez połowę Polski, a wyskoczę na witomiską parafię. Coś tam potrafię. Się do pana chapie. Minął nie dropsa, co pokochał Monar i paru agentów, jak do siebie przyjął, by później jak zwyrol ich przerzuć i wypluć po plecach, poklepać, a na samym końcu posłać na terapię. Się do pana

0: на певний міг зач. Street Fit Product
1: Placement. Łezka mi leci jak stryczymy suszy, a dopiero zdyszani byliśmy w biegu. Kumpel już nie smoli duszy, ominął peleton i cali, stoimy z brzegu. Łezka mi leci, a co z nią? Kiedyś bym stawiał apostrof, teraz do śmieci wyrzucam ich przy

nie widziałem przez to nigdy choćby cieni swoich rąk. Po omacku nabroiłem sporo, poczekaj, aż mi zaksięgują prąd. Mnie się zamkną, no to wam otworzą, nie wiem, chyba właśnie jakoś tak to szło. Jakoś tak to szło.

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć.

Siódma kawa, czyli z pół filiżanki za dużo. A wcześniej wchodziło gorzej niż gdybym zażył pawulon. Pikawa w klacie wali jak młotem. Dziwne myśli w bani mam trochę. W sensie nie, że walczmy o Polskę i odzyskajmy Zaorze. Raczej na zasadzie matko, co się stanie jak nie ogarnę i przez przypadek skoczę przez okno. Albo komuś nieopatrznie przypierdolę sportu. Wszystko w... chociaż jest pozornie w porządku. Trochę

0: flašku.
1: No pat znów to samo, znów horyzont niski zbyt, więc wstaję rano i nie przesłuchuję wszystkich płyt, żadnej w sumie, nie kalkulujemy się to. No kto by k***a słuchał płyt o 7:10, kto? Morderczych myśli mam na cały chodnik i sporo pytań, głównie o narzędzie zbrodni, czy lepiej

mu scenę odbywał dantejską. Komu bym żenił smuty, a komu znów nadpsuty cynizm? Komu bym wyrzuty czynił? Kogo bym cisnął, że nie dorósł tu? Gdzie bym żółć inwestował te żółć niedoboru snu? Komu bym winę za niedole przypisywał? Pierd***, iść nie zajebam.

Żyję tym miastem, dla mnie nowe, ale typie znamie. Idę na damkę, poplaska i bachnę jakąś szamkę.

to nie wiem czy na zajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek, odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroi nieudany fortel. Nie używaj broni, moi lecą już do fortec. To co dla jednych znojem, inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek, już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecaj ogień, dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem, zapewne musiałem dojrzeć.

Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna i mija tak człowiek i już zapomina, o co miał walczyć i po co.

Ryder, Kulok, północ, noc, teraz jest moc. Nocą deja, guza, kolson, na paradzienki, stąd dobita na bekon. Drops, północ, noc, teraz jest moc. Nocą deja, guza, kolson, na paradzienki, stąd dobita na bekon. Drops, północ, noc, teraz jest moc. Nocą deja, guza, kolson, na paradzienki, stąd dobita na bekon. Drops, północ.

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam

wlazłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Czy zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie próbuję.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i

0: O, jakie atetyczne ciasteczka.
1: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
0: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: oni chcą skasować bilet.
1: Kupić kanapę, kupić kabriolet, chciałbym na Sardynii domek. Czy mi wystarczy do końca roku i czat, jak zmienić kategorię na D, bo się trochę boję czasem.

w dymie? W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: Zasięg tyle. Gdzie jest miłość?
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
2: Flavor D. Scala.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: check, check, check, check, check, 1, 2.
1: Campus 97.1 FM.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja. Radio Campus.

0: Łapy w górę.
1: Ależ leci ten czas. 17 stycznia już. Właśnie kończę swoje urlopy i niedługo do Was wracam, ale tymczasem posłuchajcie sobie dzisiejszej audycji Łapy w górę. Ja się nazywam Klaudia Szkaradek i dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który już nieco liznęliśmy razem jakiś czas temu. Była to audycja dotycząca budowania prawidłowej relacji psa i dziecka, ale poprosiliście o to, jak zrobić to prawidłowo z niemowlęciem przy pierwszym powrocie do domu, więc dzisiaj sobie troszeczkę ten temat rozwiniemy. Postaram się dać Wam trochę lifehacków, trochę pogłębić temat relacji pies i dziecko, żebyście wiedzieli, co macie zrobić, żeby mądrze żyć z waszymi psami, co zrobić, kiedy po raz pierwszy wracamy do domu z niemowlęciem, a w domu czekają psy. No bo to jest dla opiekunów taki moment wyjątkowy, wzruszający, ale dla psów sytuacja zupełnie nowa. Wydaje nam się często, że jest to prosty temat, że przecież pies wie, że to jest nasze dziecko i że zaakceptuje od razu to dziecko, tak samo jak pies ze schroniska jest nam wdzięczny całe życie. Nie do końca tak to działa. Natomiast jeśli dobrze poprowadzimy temat, możemy stworzyć bezpieczną relację między psem a dzieckiem. Natomiast jeżeli podejdziemy do niej zbyt na takim chillu, chaotycznie, emocjonalnie, psy mogą poczuć się zagubione, pobudzone lub co gorsza, co czasami obserwuję niestety w filmikach na TikToku, zagrożone. Ponownie pójdziemy do podstaw, wszak pies od podstaw to ja na Instagramie i zapraszam Was ewentualnie na swoje konto. Nie macie możliwości zrozumienia relacji psa z dzieckiem, jeżeli nie znacie psiej komunikacji, więc tradycyjnie już proszę Was o wpisanie sobie na internecie, jak to mówią, czegoś takiego jak psia komunikacja, drabina agresji, sygnały uspokajające, nabyć, zapoznać się, aby rozumieć, bo to, co ja czasami widzę, słuchajcie, na TikToku, to ja po prostu nie wierzę, że te dzieci kończą całe w tych różnych sytuacjach, a rodzice się jeszcze cieszą i to wszystko nagrywają. Ważny temat to jest właśnie wasza edukacja. Nie zachowujcie się w tym zakresie spontanicznie. Ja wiem i często mam bardzo dużą dozę empatii wobec opiekunów, którzy spodziewają się dziecka, bo wiem, że to jest bardzo trudny też emocjonalnie czas dla was, ale naprawdę bardzo to jest temat łatwy, chciałam powiedzieć, ale trochę się boję to tak ująć. Nie jest to temat bardzo skomplikowany, jeżeli zastosujecie się do prostych porad. Pierwsza właśnie z porad to jest taka, abyście dobrze ogarnęli psią komunikację. No i tak, jeżeli chodzi o przygotowanie w ogóle psa na dziecko, to ja bardzo lubię, zależnie od tego, jakiego mam psa, przygotować go do absolutnie wszystkich procesów. Robimy psu taką szkołę rodzenia i gruba faza, ciekawa jestem, co sobie teraz myślicie, jak to mówię. Robimy psu taką szkołę rodzenia, czyli na przykład puszczamy z YouTube'a płacz dziecka, bierzemy sobie zwinięty kocyk na ręce i podrzucamy go sobie, albo chodzimy z tym kocykiem, gdzie wkładamy telefon i symulujemy taką sytuację, że dziecko płacze, a my je chcemy uspokoić, no bo pies z reguły, jeżeli my coś mamy na rękach i trzepiemy tym nerwowo, czy nerwowo się poruszamy w kółko, to w psie będzie to budziło dyskomfort, więc musimy sobie przerobić wszystkie takie proste sytuacje. Wszystkie takie sytuacje, które wydają się banalne, takie na przykład jak wózek w domu, który nagle się pojawia jakiś nowy pojazd o zupełnie innym zapachu, o zupełnie innym rodzaju ruchu, więc rozpakowujemy wózek i jeździmy sobie przy psie, żeby pies mógł się zaadaptować do tej nowej sytuacji. Akceptujemy też to, że pies się może bać, może się stresować. Jeżeli dostrzeżemy to, zanim dziecko w ogóle pojawi się w domu, to jesteśmy w stanie bardzo dużo przepracować. Ale jak już zrobimy taką malutką szkołę rodzenia, no i dziecko się pojawia, dość istotne jest, choć wiem, że to jest też trudne, tak jak wam powiedziałam, mam dużą dozę empatii wobec opiekunów, ale dość istotne w tym zakresie jest także próba utrzymania rutyn za wszelką cenę. Jeżeli wiemy, że będzie ciężko utrzymać rutyny, to przewidujemy na ten okres na przykład pet-sittera. Rutyny? Chodzi mi tutaj na przykład o długie spacery, żeby nasz pies nie był też przebodźcowany. Nie dość, że sytuacja będzie stresująca, bo zawsze jest to gigantyczna zmiana, nie tylko dla ludzi, ale także dla psów. Więc jeżeli nasz pies będzie zestresowany, a do tego nie będzie mógł odbyć jakościowego spaceru, bo wy będziecie zajęci opieką nad dzieckiem, co jest zupełnie normalne, to myślimy o tym wcześniej i na przykład zamawiamy usługi pet-sitterów i robimy tak, że pies poznaje tego pet-sittera zanim pojawia się dziecko. Czyli nie robimy tak gigantycznej zmiany, że dziecko się pojawiło, opiekun nie chodzi na spacery, przychodzi jakiś obcy pan i mnie wyprowadza, bo niech ta relacja się wcześniej zbuduje, żeby właśnie pies mógł takiej osobie zaufać. Jeżeli utrzymacie schematy, jeżeli utrzymacie standardowe zachowania, właśnie standardowe dłuższe spacery, a może nawet dłuższe niż standardowe, to jest możliwość, że pies trochę lżej przejdzie przez ten okres. Ale teraz mamy przykład na przykład Sufii, czyli psa Weroniki i Maxa, którym niedawno powiększyła się rodzina i ostatnio rozmawiałam z Weroniką i powiedziała, że Sufii jeszcze nie jest przekonana do dziecka, nie chce specjalnie podchodzić i nie jest jakoś mocno zainteresowana i dla mnie to jest jak najbardziej normalna sytuacja i ja nie przymuszam psa do takich interakcji. Są jakieś takie metody, że smaczki w ogóle się rozsypuje przy dziecku, co jest dla mnie jakimś kompletnym szaleństwem. No nie. Jeżeli pies nie interesuje się dzieckiem, no to w takiej sytuacji my jako opiekunowie względnie się z tego cieszymy, bo to oznacza, że ani specjalnie go to nie kosztuje emocji, albo po prostu nie jest przekonany jeszcze do tego dziwnie pachnącego zawiniątka i nie chce wchodzić z nim w interakcję. Jest to o wiele lepsze niż bardzo duże pobudzenie i na przykład jakaś szczekliwość na odpowiadanie szczekaniem na płacz choćby, bo takie sytuacje też się zdarzają u psów, które nie były wcześniej przygotowywane do dziecka w domu. Natomiast to, że Sufii nie jest przekonana, jeszcze przez jakiś czas nie będzie przekonana, jest zupełnie, zupełnie normalne i daje psu taką możliwość. Nie przekonuję go za wszelką cenę do dziecka, pozwalam mu przebywać gdzieś w okolicy dziecka, ale zawsze zarządzam w odpowiedni sposób tym kontaktem. Jak? Opowiem wam o tym w kolejnym wejściu.

0: To jest powtórka.
1: Psy i dzieci, drodzy państwo, dzisiaj, a właściwie pies i niemowlak. Bardzo to jest taki frapujący temat i często opiekunowie się bardzo niepokoją, a prawda jest taka, że największe problemy się zaczynają w relacji pies-dziecko, kiedy dziecko zaczyna raczkować, kiedy zaczyna się przemieszczać. Natomiast zanim zacznie się przemieszczać, musimy przywitać dziecko w domu, musimy zapoznać z nim psa w jakiś sposób. Ja bardzo często proponuję opiekunom, oczywiście te wszystkie standardy możemy sobie utrzymywać, że przynosimy kocyk, przynosimy ciuszki, pokazujemy wcześniej ciuszki, to co wam mówiłam też, przyzwyczajamy do pewnych schematów nowych i do pewnych zachowań. Natomiast dość istotny jest powrót. Ja się staram opiekunów zawsze poprosić o to, żeby nie wchodzili wszyscy huzia na juzia i jeszcze dziecko. Staram się, aby najpierw wchodził opiekun, którego nie było dłużej. Z reguły jest to mama. Najpierw wchodzi, pies ma możliwość się przywitać entuzjastycznie często, no bo przecież wiadomo, że są duże emocje i dopiero jak te emocje opadną i na przykład pies sobie pójdzie w jakieś miejsce, nie wiem, jeść gryzaczka, czy wyizolujemy go w sypialni po 5-6 minutach intensywnego powitania, bo będzie intensywne, jeżeli nas długo nie było, to wiemy, jak psy reagują. Dlatego staram się w takiej sytuacji, żeby nie wchodzili wszyscy i jeszcze na to wszystko dziecko, na pobudzonego psa. Tylko jak emocje psa troszkę opadną, to dopiero pojawia się dziecko. Siadamy sobie na przykład na kanapie, pies może podejść, powąchać. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakiego mamy psa. Jeżeli mamy psa agresywnego, z obroną zasobów, to zarządzamy od początku tym kontaktem w inny sposób. W jaki, nie będę wam dawać takich porad, bo zbyt poważny jest to temat. Ale dla mnie bardzo ważne jest to, żeby skojarzenie psa nie było takie, że nie wiem, nie może się przywitać normalnie z opiekunem, bo to coś jest na rękach. Najpierw kontakt z wami, najpierw ucieszenie się, że wróciliście, a dopiero później, kiedy emocje troszeczkę opadną, kontakt z dzieckiem. Pies może powąchać, może polizać gdzieś tam stópkę. To już jest totalnie indywidualna sprawa. Natomiast niech to pierwsze spotkanie będzie krótkie i spokojne. Jeżeli pies bardzo przekracza granicę, szturcha nosem, próbuje pacać łapą, to wtedy delikatnie odsuwamy psa, mówimy jedno spokojne nie. Wyznaczamy coś, co jest w ogóle naszym, wiadomo, standardem tutaj w łapach w górę, czyli wyznaczamy od razu granicę. Możesz wąchać, ale nie pacaj łapą, nie naruszaj przestrzeni tego śmiesznego zawiniątka. Ale spokój, oczywiście jak pies jest spokojny, czy jak się położy, nagradzamy spokojnym tonem, jakąś spokojną pochwałą, która znowu nie pobudzi naszego psa. Więc od razu staramy się wprowadzić maksymalny spokój w tej relacji, od razu staramy się, żeby granice były dość jasne. Wszystko, tak jak wspomniałam, przy Sufi ma się dziać bez nacisku i bez pośpiechu. To jest niezwykle ważne. Nie zmuszamy psów do kontaktu z dziećmi. Jeśli pies chce obserwować wyłącznie z daleka, to jest świetne. Jeśli dziecko jest mu obojętne, to również jest świetne. Najgorsze, co można zrobić, to nachylać psa nad niemowlęciem na siłę albo podtykać psu niemowlę na siłę. W relacji pies-dziecko obowiązuje zasada spokój i czas. Relacja musi się zbudować i tak naprawdę prawdziwe schody zaczynają się, kiedy dziecko zaczyna raczkować i przekraczać w jakiś sposób granice naszego psa. Utrzymanie rutyn to będzie najważniejsze zadanie, żeby psu nie wywróciło się życie do góry nogami. Dalej zachowujemy wspólne spacery, wspólny czas. Oczywiście możemy się wybierać na spacery z wózkiem. Ostatnio jeszcze w poprzednim roku Weronika, Max, Teodor i Sufi wybrali się na spacer socjalizacyjny, czyli jakaś rutyna Sufi, która trwała przez długi czas, zostało do niej jeszcze dołączone dziecko. Bardzo spoko w ogóle pomysł, bardzo takie coś lubię. Uważam, że dla psa to też jest dobre, żeby to dziecko było w jakiś sposób naturalnym elementem codzienności. I teraz kolejna kwestia. Kiedy już się zaczyna raczkowanie, wtedy tak naprawdę zaczynają się schody. My wtedy mamy więcej granic do wyznaczenia. Mało tego, wtedy zaczynamy wyznaczać granice nie psu, lecz dziecku. I Ania napisała w odpowiedzi na to, jak napisałam, jaki będzie tam temat dzisiejszej audycji. Ania od Witka napisała: ja bym chętnie posłuchała, jak przygotować dziecko na psa. No właśnie. I tutaj trochę wracam do poprzedniej audycji o psach i dzieciach. Ona była tak naprawdę konsekwencją jakichś pogryzień słynnych, które się wydarzyły w Polsce i ja dlatego zaczęłam opowiadać o relacji pies-dziecko. Natomiast znowu wracam do tej komunikacji. Jeżeli widzimy, że nasz pies się spina, jeżeli widzimy, że nasz pies jest w swoim legowisku, a dziecko zaczyna do niego raczkować, Nie próbujmy, żeby oni sobie to razem wyjaśnili. Raczej wtedy podchodzę i spokojnie zabieram dziecko, chwaląc psa, jeżeli on był w tej sytuacji spokojny. Pozwalam psu mieć jego przestrzeń, czyli na przykład w salonie montuję bramkę rozporową i kiedy widzę, że pies chce odpocząć, pozwalam mu na przykład wyjść sobie do sypialni i zamykam bramkę i dziecko sobie raczkuje sobie po pokoju, bawi się, ma klocki rozsypane i tak dalej. Bardzo ważne jest utrzymanie tego schematu, żeby pies miał spokój, żeby pies czuł się bezpiecznie. Widujemy też takie rzeczy, wiecie o tym dobrze, na social mediach, że dziecko włazi psu do legowiska, grzebie mu w misce, wskakuje psu na plecy. No, ja teraz przymknęłam oczy, jak sobie o tym pomyślałam, bo dla mnie takie sceny są po prostu przerażające. Być może ze względu na wiedzę, którą mam. Strasznie mnie to stresuje, bo ja sobie wyobrażam wszystkie następne kroki i muszę przyznać, że wielokrotnie zdarzyło się tak, że bardzo podziwiałam cierpliwość psów, bo ja bym chyba ją straciła, więc wy jako rodzice musicie się bardzo przygotować. Wy jako rodzice, kiedy dziecko już zacznie się przemieszczać, strzeżecie nie tylko granic dziecka, bo pies to nie jest zabawka, ale strzeżecie także granic psa. Nie ma takiej możliwości, żeby pies stracił swoje miejsce odpoczynku, bo na przykład ma legowisko w dużym pokoju, gdzie teraz dziecko ma bawialnię, więc dziecko jak ma ochotę, to sobie tam idzie do psa i go paca klockiem w głowę. Okej, okay. I to jest troszeczkę jak przy wszystkich tematach, które poruszałam. Jest fajnie miesiąc, dwa, trzy, ale w końcu może się zdarzyć, że pies będzie miał gorszy okres ze spacerami. Będzie bardziej zestresowany, będzie go bolał ząb i nie wytrzyma. Przyznam, że ja nie miałabym odwagi zostawiać dziecka poniżej, nie wiem, 6 roku życia, 5 roku życia z psem nawet na chwilę samym. Chyba, żebym miała jakiegoś wybitnego psa i wybitne dziecko, w co wątpię. Bardzo, bardzo, bardzo ważny temat, drodzy rodzice. Relacja pies-dziecko jest budowana wyłącznie przez was. Przez to, jak wy zarządzacie sytuacją. I super jest to pytanie Ani, jak przygotować dziecko na psa. No to jeżeli dziecko jest chociaż troszkę starsze, na tyle, że możecie się z nim komunikować, jest tyle wybitnych książeczek, które można sobie razem poprzeglądać. Zaraz wam o tym opowiem, jak przygotować dziecko na psa, więc już w ogóle wysycimy temat. Będzie pies niemowlak, będzie niemowlak pies, będzie raczkujące dziecko pies i jeszcze teraz przygotowania dzieci na psa. No wyczerpiemy temat, ale tak chyba trzeba.

0: To jest powtórka.
1: Jak to zrobić, żeby ta relacja pies-dziecko była sensowna? Ania zapytała, jak przygotować dziecko na psa. I uważam, że to jest bardzo fajne pytanie, bo prawda jest taka, że często jest takie przeświadczenie, że dziecko jest opiekunem psa. Często psy kupuje się dla dzieci. Wiecie dobrze, jakie mam na ten temat zdanie. Zawsze kupujecie psy dla dorosłych, czy bierzecie psy dla dorosłych, to nieistotne. A dziecko nawet kilkuletnie nie rozumie jeszcze w pełni, jak to wszystko działa, nie rozumie jeszcze w pełni sygnałów psa, co jest zupełnie jasne i dlatego wy jako rodzice powinniście tym zarządzić. Dlatego no w mojej ocenie zero kontaktów bez nadzoru, nigdy. Nawet najbardziej kochający, łagodny pies w stresie, bólu czy pobudzeniu może zareagować instynktownie. Zasada jest zatem u mnie prosta. Pies i dziecko nigdy nie zostają sam na sam, nawet na minutę, nawet jeśli dotychczas nic się nie stało. I to nie jest brak zaufania, to jest po prostu jakaś względna odpowiedzialność. Nie miałabym po prostu odwagi zostawić 2-3-letniego dziecka z psem samego. Mówię wam o jakichś takich sytuacjach kryzysowych, nie mówię, wspomniałam już wcześniej, być może macie wybitne psy, wybitne dzieci, spoko. Ja przyjmuję jakieś uniwersalne zasady bezpieczeństwa, których musimy przestrzegać, żeby nie doszło do tego, co ja już wielokrotnie widziałam w mojej pracy, a widziałam sceny przestraszne, widziałam filmiki z kamerek domowych, widziałam pogryzienia też na żywo i wszyscy myśleli, że jak mogło do tego dojść, że to było nagle. Często to nie jest nagle, często jest to kilka miesięcy jakiejś deprywacji relacji, jakiegoś emocjonalnego zaniedbania psa i braku klarownych granic i dla dziecka, i dla psa. Dlatego przede wszystkim uczymy dziecka, że pies to jest żywe stworzenie. Nie bawi nas to, że dziecko ciągnie psa za ogon, że uderzyło, że ciągnie za ucho, że zabiera miskę, że krzyczy na psa. Od samego początku, w ogóle głupio mi, że ja dorosłe osoby muszę takich rzeczy uczyć, ale dobra. Od samego początku uczymy dziecka szacunku do tego żywego organizmu. Nie wiesza się na psie, nie wskakuje na psa, nie jeździ na psie, nie ciągnie za uszy czy za ogon, nie biega za nim, nie budzi go, kiedy śpi. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zarządzić tym, bo mamy aktywne dziecko, to wyznaczamy dla psa bezpieczne, osobne pomieszczenie tak długo, aż my nie będziemy w stanie nawiązać komunikacji z dzieckiem, bo ja też rozumiem, że z 2-latkiem to się nie dogadamy, że nie można psa jakoś tak budzić czy gadać do niego jak śpi, więc wyznaczmy strefy bezpieczeństwa dla psa, to jest absolutnie obowiązkowy temat. Pies koniecznie musi mieć miejsce, gdzie zawsze może odejść, gdzie dziecka nie będzie. Taką przestrzeń właśnie nietykalną, gdzie dziecko nie podchodzi. No i prawo do odpoczynku bez zakłóceń tego właśnie odpoczynku. Bardzo lubię dzieci, bardzo lubię pracować z dziećmi. Nie miałam praktycznie, nie jestem w stanie, i to nie jest ściema, nie jestem w stanie wam przytoczyć konsultacji, gdzie nie byłam w stanie dogadać się nawet z malutkimi dziećmi o tym, że jak piesek śpi, to go nie budzimy. Tak samo jak nie lubimy, jak rodzice nas budzą na przykład do szkoły czy do przedszkola. I kilku opiekunów już mi doniosło, że dzieci się tak powkręcały, że jak piesek śpi, to chodzą na palcach. I super, wolę w tę stronę. I uczymy dziecka psiej komunikacji. Jest super książka Z psiego na nasze. Zawsze zapominam tytułu, ale jak piszecie z psiego, dobra, zrobię to za was, bo let me google that for you. Jest taka strona, czasem ją podsyłam znajomym i ona polega na tym, że dostajecie taki filmik, jak w Google się coś wpisuje i to się pojawia. Dobra, co my tu mamy? Jak ona się nazywała, ta pani? Z psiego na nasze, Lily Chain. Jest taka książka. Na pewno nie kosztuje 129 zł. Tak jak teraz widzę. No właśnie, gdzieniegdzie jest za 129 zł, a gdzieniegdzie za 24, więc wybierzcie tę drugą opcję. I uczymy nasze dziecko, że piesek do nas mówi, zanim ugryzie. Dzieci muszą znać podstawowe sygnały psa i można sobie z dziećmi robić takie różne testy. A co teraz mówi do nas nasz pimpek? Co to znaczy? Popatrz, on teraz śpi. To co? Co? Idziemy go obudzić? I super, jakby dziecko samo wpadało na pomysł, że nie budzimy, bo piesek śpi. A mam on teraz ziewa, więc może się stresować. A teraz oblizuje pyszczek. Robimy sobie takie testy z dziećmi. Dzieci są super do pracy, tylko wymagajcie od nich i stawiajcie im granice. przede wszystkim podstawowa zasada, która raczej spowoduje, że nie będziecie mieć nigdy kłopotów w relacji pies-dziecko, to jest nauczenie dziecka, że pies to nie jest zabaweczka. Ważny temat, ważne są to kwestie. Zwróćcie sobie na nie uwagę. Zarządzajcie też energią psa. I dziecka oczywiście również, czyli utrzymujemy wspomniane przeze mnie schematy, dbamy o to, żeby może raz, dwa razy w tygodniu mieć z psem jakąś fajną aktywność, czy spacer socjalizacyjny, czy może jakiś psi sport. Do tego dorzucamy ruch jakościowy i już powinno być troszeczkę lepiej. A w domu dbamy o granice, dbamy o to, żeby lepiej nam się wszystkim żyło. Uważam, że jeżeli będziecie utrzymywać te relacje na takim poziomie, to powinno być wszystko okej. Zależy też, w jakim wieku macie dziecko, no bo tak jak wam wspomniałam, jeżeli dziecko jest tam do trzeciego roku życia, że trochę trudno jest mu wytłumaczyć, że pieska to boli i piesek też czuje i że nie bijemy pieska, no to wtedy musicie powyznaczać te granice po prostu fizycznie i chodzi mi tu o bramki rozporowe, a nie o jakieś inne metody radzenia sobie w tej sytuacji. Niech dziecko nie zabiera psu zabawek, ale ja też nie jestem zwolennikiem, żeby pies zabierał zabawki dziecka. Staram się tu utrzymywać jakieś takie w miarę sprawiedliwy podział, niemalże jakby to był brat czy siostra. Każdy może mieć swoje miejsce. Jeżeli dziecko jest raczkujące, to pies je sobie w izolacji, gdzieś w kuchni, gryzaki też sobie zjada, na przykład w swoim legowisku, żeby dziecko przypadkiem nie zabierało psu gryzaka lub też jedzenia, bo to jest bardzo, bardzo prosta droga do konfliktu. Słuchajcie, bardzo jest nasycona poradami dzisiaj audycja, a wydaje mi się, że może być nawet troszeczkę krótsza niż zwykle, ale sama synteza jest dla was wyjęta, bo to jest temat poważny, to jest temat ważny. Jak podejdziemy do niego jako do poważnego i ważnego tematu, to powinniśmy nie wpadać w kłopoty. Zaraz podsumowanie i pożegnanie z wami.

0: To jest powtórka.
1: Psy i dzieci, o tym dzisiaj rozmawialiśmy w audycji Łapy w górę, jak budować relacje zanim niemowlę pojawi się w domu, jak budować relacje jak wchodzicie z niemowlęciem do domu, jak budować relacje jak dziecko zaczyna się przemieszczać po domu, jak przygotować starsze dziecko na pieska. Bardzo, bardzo dużo dzisiaj różnych porad, różnych kwestii i to, co jest bardzo ważne, o czym chcę wam opowiedzieć, tak naprawdę na koniec, to jest to, że w tym zakresie musicie mieć bardzo długofalowe podejście. Relacja buduje się miesiącami. Psy nie zaakceptują dziecka w 5 minut. Nie zrobią tego automatycznie, bo to jest wasze dziecko. One będą uczyć się dziecka w swoim tempie, będą obserwować, będą interpretować, akceptować. I zaufanie nie zrodzi się od razu. Ale zaufanie się zrodzi w spokoju, przewidywalności, w stabilnych zasadach i jasnych granicach. I to, że pies czuje się dobrze, kiedy dziecko jest w wózku, nie znaczy, że będzie czuł się dobrze, kiedy dziecko zacznie się przemieszczać. Nie znaczy, że będzie czuł się dobrze, jak zacznie chodzić. Nie znaczy, że będzie czuł się dobrze, jak zacznie biegać. Nie znaczy, że będzie czuł się dobrze, jak zacznie być jeszcze intensywniejsze, starsze, będą przychodzić do niego koleżanki. Więc na każdym etapie jesteśmy uważni na relacje pies-dziecko. Na każdym etapie staramy się interpretować zachowania, analizować te zachowania, bo fajnie jak relacja się już zbuduje i trwa na przykład 2 lata to budowanie tej relacji, ale wszelkie skoki rozwojowe waszego dziecka, pojawianie się właśnie nowych dzieci, gonienie, granie w piłkę, skakanie na trampolinie, to wszystko może waszego psa na nowo triggerować. Wasze dziecko też na przestrzeni czasu będzie się zmieniać, będzie zmieniać swój charakter, będzie zmieniać swoje zachowania, więc co jakiś czas rozmowy o granicach psa, o szacunku do psa, o tym, że psy to są wspaniałe stworzenia, które dużo czują, mają duże emocji, to wszystko będzie niezwykle dla was, dla waszych dzieci, dla waszych psów ważne. Podzieliłam się dzisiaj z wami tym, co najczęściej widzę na konsultacjach behawioralnych, więc chciałabym, żebyście nie popełniali tych błędów, które czasem zdarza nam się popełniać. Pamiętajcie, że pies w każdej sytuacji potrzebuje waszego czasu. Wielu opiekunów nagle odstawia psa w kąt, no bo wiadomo, jest dziecko, to jest priorytet, ale pies rozumie tylko jakąś stratę, pies rozumie tylko to, że ma w sobie za dużo energii, za dużo frustracji. Utrzymujmy więc schematy, utrzymujmy więc rutyny, utrzymujmy więc czułość i czas, który spędzamy wspólnie, bo relacja pies-rodzic też musi być mocna, aby pies czuł się bezpiecznie w nowej sytuacji. Bardzo was chciałam jeszcze na końcu przestrzec przed takim pomysłem, że dziecko dostaje pieska i na przykład wypuszczaniem 7- czy 8-letniego dziecka z psem na spacer na osiedle. Czasy są trudne, są trochę inne niż były. Psów jest bardzo dużo. Lepiej dla waszego bezpieczeństwa, żebyście relacje kontrolowali, żebyście wy byli osobami odpowiedzialnymi za psa, bo nigdy nie wiecie, co się może zdarzyć. Zdarzają się sytuacje naprawdę takie, których jakbym pisała powieści kryminalne, to nawet bym na to nie wpadała. I nie chcecie, żeby wasze dzieci były uczestnikami takich sytuacji, więc pamiętajmy o tym, że wiadomo, że możemy powiedzieć, że to jest, Kasiu, dla ciebie piesek. Przecież to jest jasne, bo kupujemy pieska, więc on jest dla Kasi 4-letniej. Ale waszą rolą, naszą rolą jako rodziców jest zarządzenie tą sytuacją, zadbanie o to, żeby od początku wszyscy czuli się dobrze, sprawiedliwie. Danie czasu, to o czym powiedziała mi Weronika, danie czasu na to, żeby pies mógł się zaadaptować do tej sytuacji, danie czasu tej relacji, ale także co jakiś czas analiza, audyt, słuchajcie, audyt relacji co jakiś czas, czy aby na pewno wszystko nam tam gra, czy aby na pewno ten pies czuje się dobrze. I jeżeli będziecie przestrzegać tych prostych zasad, to raczej nie wpadniecie w kłopoty. Weronika też nagrała mi głosówkę śmieszną, ale nie puszczę chyba wam jej, bo będzie gorszej jakości, jak ją puszczę z telefonu, a na komputer jej nie prześlę, nieważne. Ale Weronika mi nagrała, że ostatnio sobie leżała z Teodorem gdzieś tam w łóżku i Sufi się położyła w jej nogach i wyznała mi, że miała głupi pomysł, żeby położyć Teodora obok Sufi, bo taka ładna relacyjka i powiedziała, że sama się złapała na tym. Boże, jaki głupi miałam pomysł. I ja nie uważam, że ten pomysł był głupi. To jest naturalne, że my chcemy, żeby ta relacja była taka jak z reklam, że ten piesek kocha nasze dziecko, ale jeżeli będziemy unikać sytuacji, które mogą być teoretycznie odpalające, szczególnie na przykład w kontekście Sufi, gdzie Weronika mówi, że Sufi raczej dziecka unika, nie szuka jakiejś relacji, no to kładzenie dziecka obok Sufi tylko po to, żeby zrobić śliczne zdjęcie, może nas wprowadzić w kłopoty. I bardzo mnie cieszy, że na przykład Weronika już wpada na to, bo słuchajcie, my bardzo często mamy takie pomysły, że ale słodziutka sytuacja, to zróbmy to jedno zdjęcie i to może być ten zapalnik. Oczywiście, słuchajcie, wy mi teraz możecie przytoczyć miliard historii, jak to kiedyś było, że się dzieci z psami chowały, że wszystko grało, ale ja tu jestem po to, żeby was ustrzec od kłopotów. Te rady, które dzisiaj wam dałam, mają na celu zbudowanie fajnej relacji opartej na szacunku i granicach. Wiecie, jak to teraz jest. Zawsze tak było, że są osoby, które nie szanują zwierząt, nie rozumieją, że zwierzęta odczuwają ból, nie rozumieją, że zwierzęta też boli. A możemy od samego początku uczyć nasze dzieci, że ten piesek, to możemy go delikatnie tam pogłaskać gdzieś po boczku, po główce, może lepiej nie, gdzieś po pupce, żeby sobie tam delikatnie dotknąć futerka. A że nie jest to zabawka, którą sobie kupiliśmy i nasza własność, bo no wiecie, tak wiem, że tak rozwlekle o tym mówię, ale... Uczmy dzieci od samego początku szacunku do zwierząt, szacunku do istot żywych. Dbajmy o te relacje i myślę, że wszystkim wam będzie się dobrze i komfortowo z psami żyło. Życzę wam powodzenia w budowaniu relacji pies-dziecko. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie wątpliwości, to jest to na tyle złożony temat czasami, jeżeli nasz pies ma na przykład jakiś problem behawioralny, zgłaszajcie się do specjalistów. Przeprowadźcie sobie razem ten proces. Serio, przyda wam się coś takiego, jeżeli czujecie jakiekolwiek wątpliwości czy niepewność. Lepiej jest zadbać o relacje od początku niż później naprawiać pewne błędy, bo no zdarzają mi się już konsultacje, gdzie jest praktycznie rodzina ma podjętą decyzję, że pozbywają się psa, bo pies na przykład ugryzł dziecko. Ale czy jest to wina psa? No muszę wam powiedzieć bardzo uczciwie, że we wszystkich przypadkach, w których dotychczas uczestniczyłam, a było ich kilkadziesiąt, nigdy nie była to wina psa. I niech poddajmy się wszyscy refleksji, z czego wynikały pogryzienia. Psy to są naprawdę bardzo często mega cierpliwe zwierzęta, ale nie przesuwajmy ich granic do jakichś takich trudnych sytuacji, bo możemy wpaść w kłopot. Tyle, moi drodzy. Życzę wam powodzenia jeszcze raz. Trzymajcie się, nie dajcie się sobie. Pies od podstaw, tak nazywa się moje konto na Instagramie. Ja się nazywam Klaudia Szkaradek. To była audycja Łapy w Górę. Słyszymy się za tydzień. No pewnie, że tak. Życzę wam przepięknej soboty. Proszę iść na spacer ze swoim psem. Proszę o niego zadbać. Wybitnej soboty.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Jest 11. Piotrek Topuliński.
0: Sportowy Kampus.
2: Polscy siatkarze znów zagrają w finale Ligi Narodów. Właśnie pokonali w Chinach 3-0 Słoweńców. Było to drugie spotkanie zespołów w takim meczu. 5 lat temu wygrali także biało-czerwoni. W drugim półfinale Ligi Narodów po południu Stany Zjednoczone zagrają z Japonią. Finał jutro o 13:30 naszego czasu. O 15:30 Polonia Warszawa podejmie Unię Skierniewice. Tuż przed 17:00 mecz zostanie przerwany. Zebrani na stadionie przy Konwiktorskiej oddadzą hołd powstańcom warszawskim i cywilnym mieszkańcom stolicy. Za nami 2 spotkania drugiej kolejki Ekstraklasy. Bezbramkowy remis w meczu Wisły Płock z Widzewem Łódź. Motor Lublin przegrał u siebie z Jagiellonią 1-2. Mówi bramkarz ekipy z Białegostoku Sławomir Abramowicz.
3: Czy tak naprawdę bramce już mało mogłeś zrobić i jednak trochę mi to siedzi w głowie, bo nie ukrywam, że to jest to najlepsze, co może być w każdym meczu, ale oczywiście nie wybrzydzam, bo zagraliśmy jednak. To był ciężki mecz i Motor też, trzeba przyznać sobie szczerze, zasłużył na to.
2: Dziś kolejne 2 spotkania, Piast Gliwice Wisła Kraków i Wieczysta Kraków Lech Poznań. Legia Warszawa jutro zagra z Zagłębiem Lubin. Za to dziś dodajmy mecz Legia Ladies z drużyną Pogoń Women. To o 13:15. Szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej wycofuje się z pomysłu częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym Mundialu. Gianni Infantino napisał, że to ze względu na masowy sprzeciw. Projekt oprotestowały m.in. UEFA czy Azjatycka Federacja Piłkarska.
0: Radio Campus.
4: Same sztuki.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Tu Campus 97,1 FM.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: Minęła 11.30. Piotr Krypuliński.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozwój plus wy hasłem grilla Mateusza Morawieckiego. W tym serwisie też pogoda na weekend.
2: Wiadomości.
3: Ruszył doroczny Marsz Mokotowa upamiętniający powstańców warszawskich, a szczególnie żołnierzy Pułku Armii Krajowej Baszta. Zgromadzeni idą z Parku Dreszera na ulicę Dworkową. Trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Za pół godziny wieńce pojawią się przed tablicą na Uniwersytecie Warszawskim. Z kolei na kampusie Politechniki Warszawskiej rozpocznie się historyczny spacer. W przededniu rocznicy podczas uroczystej sesji Rady Miasta insygnia honorowego obywatela stolicy otrzymał uwolniony niedawno działacz polonijny Andrzej Poczobut. Rada Warszawy nadała mu tytuł honorowego obywatela 2 lata temu podczas pobytu dziennikarza w białoruskim więzieniu.
4: Jestem bardzo wzruszony. Tak samo byłem wzruszony w 24 roku, kiedy z listu rodziców dowiedziałem się o waszej decyzji. Warszawa, która wtedy wydawała się być tak daleka, nagle stała się tak bliska. To jest miasto szczególne, które w sercu każdego Polaka ma swoje miejsce.
3: Honorowymi obywatelami Warszawy zostali też publicysta i wieloletni redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik oraz powstaniec warszawski podpułkownik Jakub Tomasz Nowakowski. Było to pierwsze takie spotkanie polityków klubu Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki zorganizował grilla pod hasłem Rozwój Plus Wy.
5: Czy tego chcemy, czy nie? Polska musi wkraczać na nowe ścieżki, bo ten świat, który do tej pory znaliśmy, odchodzi w przeszłość. I albo znajdziemy drogę, albo ją sami musimy wytyczyć, tę drogę w przyszłość.
3: Imprezy politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zapowiadali od kilku tygodni, jeszcze gdy należeli do klubu Prawa i Sprawiedliwości.
2: Pogoda.
3: Sobota pochmurna, możliwe przelotne opady, a nawet burza z gradem. Temperatura maksymalna 33 stopnie. Jutro więcej słońca, ale nieco chłodniej. Do 26.
2: Radio Campus.
6: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: Aś w końcu spokój sobie, szutam ciebie między małym a dużym wozem. Szutam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szutam ciebie, wiem, rozjaśnić mi życie jak zorze.
1: Autopromocja. Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.
3: Minęła 12.30. Piotr Topuliński.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Wieńce przed tablicami upamiętniającymi powstańców mija 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Ambasador Rosji na dywaniku w MSZ-cie, to po wydarzeniach na Lubelszczyźnie. Utrudnienia na trasie do lotniska Chopina, trwa remont.
2: Wiadomości.
3: W wielu miejscach pamięci wieńce mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim wspominani są żołnierze z walczącego na Powiślu batalionu Krybar. Powstańcy stanęli do walki o wolność i niepodległość, podkreślał podczas apelu pamięci na Placu Krasińskich prezes Związku Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz.
4: Historia uczy nas, że te wartości nigdy nie są dane raz na zawsze. Trzeba ich strzec, bronić, szczególnie dziś, gdy znów są zagrożone.
3: Sporo osób dziś też odwiedza kopiec Powstania Warszawskiego na Mokotowie, mówi zastępczyni prezydenta miasta Karolina Bober.
5: Przejeżdżam obok tego miejsca codziennie, widziałam, jak się zmieniło i to jest naprawdę coś niebywałego. Bardzo się cieszę, że jest tak licznie odwiedzane. Jest tam pięknie o każdej porze roku i o każdej porze dnia i nocy. Naprawdę serdecznie Państwa zapraszam, jeśli ktoś jeszcze nie był. Naprawdę to jest niezwykłe miejsce.
3: O 17:00 w całym kraju zawyją syreny na znak pamięci o Powstaniu Warszawskim. MSZ wezwał na rozmowę ambasadora Rosji, to w związku z wydarzeniami na Lubelszczyźnie. Informacje na temat rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia, przedstawił w Sejmie minister obrony. Przypominamy jeszcze o utrudnieniach w okolicach lotniska Chopina. Drogowcy naprawiają nawierzchnię na żwirki i wigury. Remont potrwa 3 tygodnie. Dzięki podziałowi robót na etapy dojazd do lotniska od strony centrum jest cały czas możliwy, ale musimy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojeździe przed terminal.
2: Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Minęła 13.30, Piotr Topuliński.
3: Akademickie Radio Campus.
2: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Rosja nie przerywa ataków na Ukrainę. Polonia uczci pamięć powstańców.
3: Wiadomości.
2: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody na różny sposób. Były msze, są wieńce w miejscach pamięci. Także spacery historyczne, parada Łodzi na Wiśle, a także spektakl, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski.
4: Język sztuki jest językiem, który bardzo dobrze nadaje się do opowiadania takiego potwornego paradoksu, no bo na co dzień, jak się nad tym zastanowić, no to ta sytuacja była bardzo niesprawiedliwa. A chcielibyśmy, żeby oni wygrali, a jednak oni przegrali.
2: Jak co roku o 17 w całym mieście zawyją syreny. Co najmniej 9 osób zginęło, a 30 osób zostało rannych w kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. W ostatnich tygodniach Moskwa zwiększyła ataki z powietrza, w tym rakietowe, na Ukrainę. Śledczy zebrali już kluczowe dla śledztwa elementy rakiety, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie, na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
5: W toku tych oględzin interesowały nas zebranie oczywiście maksymalnej ilości tych elementów tego statku powietrznego. Ale kluczowym z punktu widzenia ustaleń procesowych były elementy napędu oraz elementy elektroniki. Wiadomo, rakieta składa się głównie z poszycia, ale ona nie ma jakby takiego kluczowego znaczenia dla czynienia ustaleń faktycznych.
2: Jak przekazali śledczy, rakieta, która rozbiła się na Lubelszczyźnie, powstała w tym roku w Rosji, w obwodzie moskiewskim.
3: Sportowy kampus.
2: I jeszcze przypomnienie, za 2 godziny Polonia-Warszawa podejmie Unię Skierniewice. Tuż przed 17 mecz zostanie przerwany, zebrani na stadionie przy Konwiktorskiej oddadzą hołd powstańcom warszawskim i cywilnym mieszkańcom stolicy.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra, Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Minęła 14.30, Piotrek Topuliński.
4: Akademickie Radio Campus.
3: 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Będzie o obchodach rocznicy. Trzęsienie ziemi w Neapolu, są ranni. Przeniesiemy się też na chwilę na Poland Rock Festival.
4: Wiadomości.
3: Za godzinę początek spotkania z powstańcami w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Zaprasza dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.
5: Są z nami powstańcy warszawscy, ale tak naprawdę to wydarzenie jest adresowane do rodzin, do młodych ludzi, żeby tutaj przez te dwie godziny, od 15 do 17.30, doczekać do tej godziny W, ale też spędzić ten czas rozmawiając z powstańcami, słuchając ich. Jest zawsze okazja, żeby z nimi porozmawiać. Młody projekt, ale co roku przychodzi więcej osób, więc serdecznie zapraszamy na takie specjalne spotkanie z powstańcami w trybie trochę czegoś między spotkaniem, zjazdem rodzinnym, a studium otwartym.
3: W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o 17 zawyją syreny. W kościołach zabrzmią dzwony. Centralne uroczystości z udziałem władz państwowych od 17 przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu na południu Włoch. Zawaliło się kilka niezamieszkanych budynków, odpadły fragmenty murów domów, doszło do przerw w dostawach prądu. Zaglądamy do Czaplinka, trwa Poland Rock Festival, imprezie tradycyjnie. Towarzyszą spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Tak mówiła Julia Szermeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie. Opowiadała o początkach swojej kariery.
6: Na pewno krok po kroku jakby wierzyłam, że mogę coś osiągnąć w tym boksie i że będzie mi to szło dobrze, ale na początku nie marzyłam o igrzyskach olimpijskich, tylko po prostu startowałam, był turniej, chciałam wygrać, pokazać się z dobrej strony. Pierwszy turniej to jeszcze nie mogłam startować, walczyłam na Memoriale, gdzie miałam lat 13, po 2-3 miesiącach treningów.
3: W internecie można oglądać wszystkie spotkania w ramach ASP na Poland Rock Festiwalu, m.in. z Agatą Kuleszą czy Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim.
4: Sportowy Campus.
3: Polscy siatkarze znów zagrają w finale Ligi Narodów. W Chinach pokonali 3-0 Słoweńców. Było to drugie spotkanie tych zespołów w takim meczu. 5 lat temu także wygrali biało-czerwoni. W drugim półfinale teraz Stany Zjednoczone grają z Japonią, a finał Ligi Narodów jutro o 13.30 naszego czasu.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Minęła 15.30, Piotr Topoliński.
0: Akademickie Radio Campus.
2: Koncert piosenek powstańczych wieczorem na Placu Piłsudskiego. Po weekendzie koniec jednego z remontów w Śródmieściu. Kontrola handlowa z wizytą w restauracjach.
0: Wiadomości.
2: Mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody za półtorej godziny na cmentarzu wojskowym na Powązkach. O 20 na Placu Piłsudskiego koncert, wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. To już po raz 20.
3: Śpiewanie na Placu Piłsudskiego jest takim wyjątkowym momentem, bo tam mam wrażenie zawsze śpiewa cała Warszawa i to jest taki klamra, która zamyka ten dzień obchodów powstania. Dziesiątki tysięcy ludzi, którzy przychodzą wziąć udział w tym widowisku. Czasami 2 miliony ludzi w szczycie ogląda to w telewizji. Olbrzymie wydarzenie.
2: Tak mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Na stronach muzeum można znaleźć śpiewniki, będą je też rozdawali wolontariusze. Koncert ten będzie można oglądać także w telewizji i internecie. W poniedziałek otwarcie przebudowanej ulicy Zgoda. Zniknął podziemny parking, jest zieleń, deptak, więcej miejsca dla pieszych. Na ulicę Złotą będzie można wjechać tylko z identyfikatorami. Będą to mogli zrobić mieszkańcy czy dostawcy oraz przedsiębiorcy. 81. urodziny świętuje Osiedle Jazdów. Atrakcje przez cały dzień działa m.in. czytelnia klimatyczna. Można będzie wykonać dzieła metodą sitodruku. Zebrani uczczą godzinę W. Wieczorem muzyka, potańcówka, nie zabraknie tortu. Szczegóły na stronach miasta i na Facebooku Osiedla Jazdów. Na koniec wizyta w restauracji i kontrola inspekcji handlowej. W pierwszej połowie roku było ponad 300 kontroli. W 4 lokalach na 5 lokali były nieprawidłowości.
4: Usługa gastronomiczna, jak każda inna, musi być zgodna z umową. Jeśli posiłek jest nieświeży, czegoś w nim brakuje lub jakiś składnik został zamieniony na inny bez wcześniejszej naszej zgody, możemy skorzystać z prawa do reklamacji. Najlepiej zgłośmy to od razu na miejscu. Jeśli coś jest nie tak, na przykład brakuje cennika, gramatury posiłku, czy nie zgadza się jego wielkość, możemy zgłosić to inspekcji handlowej.
2: Mówi Agnieszka Kowalska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Lista miejsc, w których kontrola wykazała nieprawidłowości, znajduje się na stronach urzędu.
0: Akademickie Radio Campus.

0: To jest powtórka.
1: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na antenie Radia Campus. Jest pan Kuba.
2: Jest pan Kamil.
1: No dawno tak nie było, żeby nas przez tydzień nie było.
2: Dawno.
1: No, to naprawdę no, po prostu nas sprawdzić.
2: Pokonały przeciwności
1: lasów. No, wiecie państwo, no sezon chorobowy, nawet jak były ferie, tośmy się trzymali, nagrywaliśmy do przodu, żeby nic nie trzeba było tu obsuwy robić.
2: Dokładnie.
1: No ale umówmy się, gry nie są najważniejszą sprawą w życiu.
2: Nie?
1: No dobra, czasem. Czasem są, ale akurat w zeszłym tygodniu tak nie było. Nie będziemy robić dzisiaj za dużych wstępów, bo ja mam za dużą grę do omówienia, żeby tutaj za długo opowiadać o czymkolwiek innym niż o tej grze,
2: okay.
1: Bo tematów będzie od groma tak na dobrą sprawę. I powiem tylko tak. Firma, która, znaczy deweloper, który pracuje nad grą, o której dziś będziemy mówić, nie wychodzi ze swojej bańki. I dobrze jest o tym pamiętać, że jest to firma, która głównie robi gry z obszaru, no nazwijmy to około japońskich. Mm-hmm. Ninja Gaiden, właśnie cała seria Nioh, o której dziś będziemy mówić. Wszystkie te rzeczy skrzętnie się wracają. Rise of the Ronin bodajże też była taka gra, o której tutaj mówiliśmy i dosyć długo rozważano, czy nie jest to najlepsza gra samurajska, ale jednak Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei i tak dalej, i tak dalej. No, był to bardzo ciekawy koncept, w który dało się grać, by był on ciekawą też odskocznią od tego wszystkiego, co widzieliśmy do tej pory. Dziś będziemy opowiadać o trzeciej serii, znaczy o trzeciej odsłonie z serii Nioh, która, ja muszę przyznać, że przeze mnie nieco po macoszemu traktowana. Mm-hmm. Mimo, że ja bardzo, ty w ogóle miałeś styczność z Nioh?
2: Nie miałem przyjemności grać.
1: A ty w ogóle jesteś soulsowy? Bo my chyba żeśmy tu o soulsach nigdy tak nie rozmawiali do
2: Wiesz
1: tej
2: co?
1: Pory.
2: Ciężko powiedzieć.
1: Okej, okay, no to nie...
2: Ale ja na pewno lubię, bardzo lubię oglądać Soulsy. Elden Ringa bardzo lubiłem oglądać, Dark Souls lubiłem oglądać, ale grać to się bałem, że klawiatura...
1: Że cię pokona. No. Rozumiem. No dobrze, to ja opowiem o moich doświadczeniach, żebyście też wiedzieli, gdzie można siebie umiejscowić. Ja lubiłem Soulsy, te oryginalne, miałem z nimi romans, miałem romans z Soulsami dwójką, odbiłem się kompletnie od Bloodborne. Nie rozumiem tej gry, nie rozumiem jej fenomenu. Jakby totalnie nie jest to mój klimat. No i jakby przechodziłem sobie kolejne etapy tych takich gier, które były do zrobienia, zazwyczaj ich nie kończąc. Mm-hmm. Bo coś mnie zazwyczaj od nich odpychało. Elden Ring, ja się na przykład w nim całkiem nieźle bawiłem do czasu, do którego ta gra głównie zaczęła się dla mnie opierać na tym, że nie wiedziałem, co mam robić, więc musiałem szukać poradników, co było jakimś, no dla mnie kompletnym zaprzeczeniem tego, jak w gry tego typu powinno się grać, choć rozumiem ludzi, którzy no bardzo lubią gry tego typu i ten challenge jest naprawdę bardzo mocny.
2: No, to prawda.
1: Nioh 1 i 2 był typowymi Soulsami. Znaczy takimi Soulsami, odpowiedzią na Dark Soulsy po prostu. No, tylko w świecie
2: japońskim takim.
1: Takim bardzo mocno japońskim, nie tak mocno... znaczy w świecie fantastycznym, ale właśnie takiej fantastyki typowo japońskiego klimatu, a nie świata fantasy. Znaczy świata fantasy w japońskim wydaniu, ale tym takim japońsko-mitologicznym wydaniu. O, tak to chyba trzeba powiedzieć. Aczkolwiek tam wszystko odbywało się bardzo liniowo. Nioh 3 wywraca... No, może nie, że wszystko do góry nogami, ale...
2: Pół stołu.
1: Ale stawia... Tak. Urywa nogę, obcina kawałek stołu i robi taki stolik, wiesz, ten taki kawowy trochę,
2: nie? Okej.
1: Trochę skłania nas do innej zabawy i od razu zapowiadam, że też tak twórcy zapowiadają, że to jest otwarty świat. Czy tak faktycznie jest, to zaraz się przekonamy. Trafiając do świata Nioh 3, nie trzeba wiedzieć nic. Znaczy, można traktować to po prostu jako nową grę. Tworzymy sobie postać w bardzo rozbudowanym builderze, jak przystało na produkcję tego typu. Mamy do wyboru, czy chcemy być kobietą, mężczyzną i wybieramy się na niebezpieczny tutorial, który tutorial jest jeszcze stricte liniowy. Znaczy, podążamy po sznurku przez kolejne etapy, dowiadując się jakiejś tam historii. I teraz ja bym mógł opowiadać o historii Pewno przez 3 minuty. Ale szkoda na to czasu, szkoda drodzy trzech państwo. Minut. Szkoda trzech minut, bo jak będziecie chcieli, to naprawdę jak se przeskipujecie wszystkie story tam rzeczy, nic się nie stanie. To nie jest najważniejsze w tej grze i będę to podkreślał. Jest, nie jest to najgorsze, jest to trochę miałkie, nie o to chodzi w Nioh 3. O co chodzi?
0: A, zaraz państwu opowiem.

0: jest powtórka.
1: Cały dzisiejszy tutorial będziemy przemierzać po krainie Nio 3 razem z naszym bohaterem, bohaterką.
2: Mhm.
1: W zależności od wyboru i nie do końca. Której imię lub imię jego zostaje nam narzucone. To jest jakby wykreowane przez fabułę. Okay. Nie ma tutaj opcji na zmianę. I już podczas tutorialu okazuje się, że jest trudno, ale nie aż tak.
2: Mhm.
1: Jest jakiś challenge, ale nie ogólnie jakoś idzie, tak. Mhm. Spotykamy jakieś kolejne postaci, które wyjaśniają nam mechaniki, że tu mamy jakiegoś spirit guide'a, dzięki któremu możemy używać jakiejś mocy, takich, no nazwijmy to, ja wiem... No, jakieś mocy. Tyle na początek.
2: Wystarczy, no.
1: W ramach przechodzenia kolejnych etapów, to dzieje się bardzo szybko, bo ten tutorial nie jest jakiś bardzo długi, ta rozpędówka w tym Nio 3. Okazuje się, że spotykamy postać, która coś może ci powiedzieć, czyli Hattori Hanzo.
2: Wow.
1: Który to nie jest tym Hattori Hanzo, aczkolwiek trochę jest tym Hattori Hanzo i okazuje się, że uczy on nas tajnej sztuki, bo jesteśmy samurajem w świecie samurajów.
2: No, w japońskim świecie to
1: obraca, który pokazuje nam, że poza tym światem samurajskim, bo spotykamy najpierw takiego dowódcę samuraja, który pokazuje nam cztery bronie i możemy sobie którąś wybrać. Spotykamy Hattoriego Hanzo, który daje nam wybór kolejnych trzech broni i pokazuje nam, że jesteśmy w stanie zostać ninją. I wszystko dzieje się bardzo płynnie podczas walki. Mamy dwa style, pomiędzy którymi możemy się symultanicznie przełączać jednym przyciskiem. I teraz tak, styl samurajski, dosyć powolny, nastawiony na obronę, w którym to możemy za pomocą przycisków ustawiać sobie standy, czyli to, co w Nio już mieliśmy, czyli postawa wysoka, mocniejsze ataki, trochę słabsza obrona, postawa normalna, postawa niska i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy przełączamy się na tryb ninja, mamy zupełnie inny zestaw broni, które są o wiele szybsze, a nasze postawy zmieniają się na ninjutsu. O, czyli takie, no powiedzmy, efekty magiczne, tudzież shurikeny. Czyli możemy jakimiś tam shurikenami rzucać, zrobić jakieś kule ognia, pułapki rozstawiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest, ja wiem, że może to brzmieć dziwnie, widzę trochę na Kuby twarzy konsternację, ale wszystko to gra. I wszystko to działa.
2: No, to
1: i to jest niesamowite, że dostajemy tak na dobrą sprawę dwie rozgrywki w jednej, połączone ze sobą jeszcze spinem, ponieważ przełączanie się pomiędzy jedną i drugą postacią jest niezbędne do zablokowania nieblokowalnych ciosów. Ciekawe,
2: czyli
1: nie?
2: To jeszcze trzeba tak mocno podczas walki robić.
1: Tak, gra wymusza wręcz na tobie zabawę przełączania się pomiędzy dwoma stylami za pośrednictwem specjalnych umiejętności przeciwników. Mega ciekawy koncept i bardzo fajny, bo z jednej strony masz trochę postać tanka, z drugiej asasyna i to ty wybierasz, którą chcesz się bawić i którą chcesz działać. Dostajemy łuk, poznajemy kolejne

0: umiejętności, których będzie trzeba w tym niełatwym świecie, będzie trzeba je opanować, żeby tutaj sobie dobrze w nim poradzić. No i dochodzimy do pierwszego minibossa. No i jak się możecie domyślać, to będzie tak na dobrą sprawę wasz pierwszy test, czy to jest gra dla was.
1: O, czy się odbijecie od ściany, czy będziecie pochłonięci.
0: Tak, muszę przyznać, że ja miałem pewne kłopoty na początku. Nie rzuciłem padem, ale myślę, że myślę, że 10 razy podchodziłem do tego bossa, żeby sobie przypomnieć, jak się w Soulsy gra.
2: No jak znaczy, w Soulsach, no.
0: Czyli, że trzeba opanować, kiedy on jakich ataków używa, co się sprawdza, co się nie sprawdza. No i muszę przyznać, że po pokonaniu tego bossa dostajemy w pewnym momencie, jeszcze odblokowujemy tak jakby umiejętności specjalne tych naszych guardianów, dzięki którym możemy używać jakby takiego super specjalnego, specjalnego ataku Guardiana, który raz na jakiś czas możemy użyć, oraz specjalnej umiejętności Guardiana, która przekształca nas i naszą broń w taką postawę duchową, tak to nazwijmy.
1: Ciekawe.
0: Kończąc tutorial, wchodzimy do otwartego światu.
1: W nawiasie.
0: Pokazałem tak, nawias, państwo nie widzieli.
1: Nie słyszeli.
0: I nie słyszeli, ale tak, otwarty świat staje przed tobie otworem i zaraz będziemy go eksplorować.

0: To jest powtórka.
1: Więc wychodząc w otwarty świat w grze Nio 3, no już coś tam wiesz. Dostajesz mapę, pokazują się na niej jakieś znaczniki i orientujesz się, że na tej mapie, pierwszym fragmencie tej mapy, na którym się znajdujesz, na tej takiej dużej mapie, którą też możesz otworzyć, pokazuje się, że tam jest przypisany jakiś level.
2: Level taki mapy, tak?
1: Taki level mapy, level potworów i tak dalej. No i teoretycznie możesz sobie pójść w dowolną część tej mapy, ale zgadnij co?
2: No jak pójdziesz w złą stronę, to będzie wyższy level. Ale za wysoki?
1: Państwo mnie zapytają, czy się da? No da się. Czy świat jest otwarty? No powiedzmy, że jest otwarty. Czy warto tam iść? Nie warto.
2: Jest otwarty? Jest.
1: Tak, no jest to niestety
2: taka... To, że ktoś nie chce się pchać.
1: Jest to otwartość iluzoryczna niestety, ale jakby sama nie odbiera to fanu z gry. Żeby nie było, nie? W sensie ten placek świata, który na danym poziomie możesz eksplorować, on i tak nie jest mały. Jest multum aktywności na tych planszach, na tych strefach, które przemierzasz i od razu powiem wam coś, jeśli będziecie grali w Nio 3, nie popełnijcie mojego błędu. Znaczy, tutorial był dosyć wymagający. Potem będzie łatwiej. Będzie wręcz za łatwo.
2: Za łatwo.
1: I to powinna być lampka w głowie, drodzy państwo, dla was, że coś jest nie tak. Znaczy, bo już się trochę otrzaskałeś z tą grą, trochę wiesz mniej więcej, jak co zaczyna działać, więc tak się czujesz trochę pewnie. Tu jakiś mini-boss, tu coś tam, tu jakaś znajdźka, tu wpadasz do jakiegoś podziemia, okazuje się, że ten mini-boss, którego pokonałeś, to wcale nie jest taki challenge'ujący. Potem się okazuje, że to nie był mini-boss, tylko taki trochę większy mobek, więc dochodzisz faktycznie do pierwszego mini-bossa w świecie i się okazuje, że kolejne 10 prób za tobą, ale poszło. No to myślisz sobie, dobra, pójdę za tą fabułą, bo tam jest jakiś znacznik, coś zrobię. No i po raz pierwszy wchodzisz do jak to się ładnie nazywało? Do krainy piekła. Z której to nie ma odwrotu. I radziłbym państwu być dobrze przygotowanym na wejście do tej krainy, ponieważ ja musiałem zacząć grę od nowa.
2: Poważnie?
1: Tak, tak. No, w sensie stwierdziłem, że to będzie o wiele łatwiejsze niż kombinowanie i wracanie. Nie wiem, czy faktycznie nie dało się wrócić, czy ja po prostu podjąłem taką decyzję. Dosyć szybko się zorientowałem, że to nie jest dobry moment, żebym ja tu był i próbowałem coś wykombinować, ale się nie dało. Więc jakby odpaliłem grę od nowa, przebiegłem ten cały tutorial, byłem mniej więcej w tym samym miejscu. I zacząłem eksplorować ten kawałek mapy, który mamy dostępny jakby w tym pierwszym, no nazwijmy to w pierwszym akcie, i wyczyściłem wszystko do zera, co się dało. Ta gra jest tak wciągająca w kwestii eksploracji i tego, co możesz znaleźć i zrobić na samym początku, w tym pierwszym fragmencie, że naprawdę zróbcie sobie tam wszystko. To naprawdę daje kupę fanom. Dzięki temu również okazuje się, że ta gra ma multum mechanik, o których nie powiedziała ci na początku. To znaczy, wydawało mi się, że zdobywając poziomy, będę też zdobywał jakieś kolejne punkty, dzięki którym będę mógł ulepszać sobie moje drzewka, bo oczywiście to, że mamy dwie postawy, gwarantuje, że mamy dwa drzewka. Drzewkę dla samuraja, drzewkę dla ninja. Osobne drzewka dla kategorii broni, którą sobie wybierzesz, których też bodajże jest chyba 6 dla każdej z klas, więc masz kolejne 12 drzewek do obstawienia i musisz ogarniać na to punkty. Punkty zdobywa się eksplorując mapę, a nie koniecznie robiąc zadanie główne. Więc jakby i gra ci tego nie powie, musisz to ogarnąć. Tak samo z niektórymi rzeczami, które widzisz w swoim drzewku, ale one są zablokowane, jest pokazane na przykład you have to find a scroll. Ale gdzie?
2: No gdzie, dokładnie. Nie?
1: Więc jakby jak w końcu znajdujesz
2: ale
1: ten
2: scroll...
1: Ale to przez
2: przypadek znajdujesz?
1: Czy? Tak, w takich znajdźkowych miejscach. Znaczy one chyba są przypisane w konkretnych miejscach, ale musisz się tam dostać. No więc tu jakby zaczyna się też zabawa z tym, co ci w tej grze będzie pasowało, a co nie będzie pasowało, względem tego, czego powinieneś szukać, żeby dojść do tego momentu, w którym chcesz być, żeby ci pasowało. Więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy, które podczas tych pierwszych kilku godzin grania w Nio 3 się orientujesz, jak działają. No a potem jesteś już przygotowany na to, żeby wejść do tego świata demoniczno-piekielnego, w którym okazuje się, że czeka na ciebie faktycznie twój pierwszy prawdziwy boss, do którego sama droga już jest drogą przez mękę.
2: Czuć.
1: Ponieważ jesteśmy w piekle, więc jakby musi to być droga przez mękę. No i tam spędzicie kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt, może godzinę, kilka godzin na tym, żeby z tym pierwszym bossem się przeprawić.
2: Myślałem, że kilkanaście godzin.
1: Też jest bardzo ciekawy. No muszę przyznać, że mi jakoś dosyć szybko poszło, ale mam wrażenie, że miałem ze trzy koszmarne podejścia, za czwartym za pstryknięciem czarodziejskiej różdżki, po prostu chyba wszystko, wszystkie sekwencje tak się ułożyły, że mi się jakby bardzo łatwo w tym, tego bossa pokonało. No i po pokonaniu tego bossa, tak na dobrą sprawę dopiero zaczyna się prawdziwa rozgrywka w Nioh 3 i to po kilku ładnych godzinach. I o tym, co dalej, to za chwilę.

0: To jest powtórka.
1: No więc dużo takich rzeczy też się okazuje już w trakcie grania, bo jeszcze oczywiście poza tymi skillami, rzeczami, które możesz robić, to jest jeszcze mnóstwo rzeczy pobocznych, o których ja w sumie nie będę opowiadał, bo one nie mają aż tak dużego znaczenia, ale dużym znaczeniem jest zorientowanie się, że nie ma znaczenia to, co zbieracie. Będę tłumaczył.
2: W sensie, że duża rotacja tych przedmiotów.
1: Tak, okay. Drodzy Państwo, no jest to gra o zabarwieniu soulsowo-japońskim, robiona przez studio, które robi grę na modłę gry okołoazjatyckiej. I to już ogarniecie sobie po tym, jak skonstruowane jest menu. To jest, koszmar, ale no, ja nie rozumiem, rozumiem i nie rozumiem zarazem, jak w 26 roku można robić takie menu. Trochę tego nie kumam. Czasem kombinacja klawiszy, które musisz wcisnąć, żeby coś rozłożyć, to jest jakiś absurd w ogóle. A naprawdę absurd, żeby to ogarnąć. Poza tym gra też nie mówi ci wprost, że wiesz, to musisz wejść do tej bazy i w tej bazie jest taki gość, co musisz z nim pogadać, żeby on ci dał zadanie, żebyś mógł coś odblokować. Wszystko musisz znaleźć samemu i zrobić samemu. Jak nie, to proszę pana, umarł w butach i koniec i kropka. I tak samo jest trochę z tymi itemami. Gra ci tak podpowiada, że tych itemów jest od groma. Na multum rzeczy wypada z tych potworów. Mm-hmm. Jak nie daj Boże lubicie sobie grindować, czy czyścić mapę.
2: Oj.
1: Drodzy Państwo, to od razu, to ja nie wiem, albo tego nie zbierajcie, tych śmieci, co tam wypadają.
2: Ale
1: albo
2: sprzedać to, przetworzyć, ale tak...
1: Powiem ci, dojdziemy do tego.
2: Dobra.
1: Ja nie wiem, no mam kilkadziesiąt godzin już mam w Nioczy przegrane. I do tej pory tak podglądałem sobie, co robią trochę ludzie na streamach i tak dalej, więc trochę tych rzeczy sprzedałem, a większość z nich rozkładam, bo jest jeszcze crafting. Mm. Można skraftować rzeczy.
2: No.
1: Tylko ja jeszcze nie wiem po co. Bo grając w tę grę, zdobywasz kolejny item, który ma jakieś perki. Tych perków jest multum. No. Od groma każda rzecz ma 4 statystyki, które zmieniają ci kolejne 7 i w ogóle nie potrzebujesz. Okay, ty zakładasz, patrzysz jeden punkt więcej. Ja zakładam, nie? No bo są też sety, które coś ci dają, ale ja nie wiem, ja po tylu godzinach grania jeszcze nie zdobyłem tyle rzeczy, żeby to sperkować, więc w ogóle się tym nie przejmuję. Zakładam to, co najmocniejsze znajdę, resztę wywalam. Co i państwu polecam. I w żaden sposób nie wpływa to na trudność rozgrywki czyszcząc mapę. To chciałem zaznaczyć. Czyli robiąc wszystkie rzeczy po kolei, nie raszując tego świata Nio 3, naprawdę jest przyjemnie i nie jest aż tak trudno. Znaczy jest to gra wyzwanie i trzeba to ogarnąć, ale to nie są Soulsy. Nie jest to Rocket Science i naprawdę uważam, że balans pomiędzy Soulsowością, challenge'em, a dobrą zabawą w Nio 3 jest idealny.
2: Okay.
1: Jest naprawdę takim bardzo mocno wyważony. Wiem, znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że ta gra jest za prosta. I spoko. Nie ma problemu. Zostańcie sobie przy Soulsach, przy Elden Ringu. Dajcie nam też w coś pograć fajnego.
2: No.
1: I uważam, że jakby poziom trudności tej gry jest na idealnym poziomie. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o systemie parowania, bo on pewno też będzie nieco zastanawiający dla niektórych. Mm-hmm. Z racji tego, że mamy 2 standy, mamy również 2 style parowań. Mm-hmm. W stylu samurajskim, które, tego też wam gra nie powie, musicie sobie odblokować, ponieważ nie ma ich w basicu.
2: W stylu parowania.
1: Musicie zdobyć skilla do samuraja i do ninja i wydać go wydać go w drzewku, żeby odblokować umiejętność dobrego parowania jedną i drugą klasą. To też ciekawe. Możesz się pomylić i tego nie zrobić. I będziesz
2: i wtedy bez parowania.
1: No jesteś, masz to takie zwykłe parowanie, a nie masz takiego parowania specjalnego, które daje ci bonusy.
2: Okay.
1: Samuraj ma parowanie, dzięki któremu w odpowiednim timingu zdobywa energię, którą może przekształcić na kolejne ataki. Ninja ma shadow coś tam, to taki unik, dzięki któremu odskakuje, tworząc cień, dzięki któremu o wiele szybciej też regeneruje tą moc oraz o wiele szybciej przeskakuje za plecy przeciwników, ponieważ, to też nie wspomniałem, ninja ma to do siebie, że zadaje 50% obrażeń więcej stojąc za plecami przeciwników, więc jakby grając tą postacią, po prostu szukasz jak najwięcej opcji do tego, żeby zaatakować przeciwnika od tyłu. Również skradankowość ninja bardzo pomaga, ponieważ jakby możesz rozpocząć walkę od zajścia przeciwnika od tyłu i zadania mu bardzo dużej ilości obrażeń, grając właśnie w tym stylu. Ja lubię jeden i drugi. To jest też ciekawe, że jakby naprawdę bardzo fajnie łączy się jeden styl grania z drugim i no jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Więcej rzeczy dziś mówiłem dobrze, więc jeszcze może za chwilę zrobimy jakby podsumowanie i powiemy, co jest okej, a co nie jest okej.
2: Dobra.
0: Dobra.

0: jest powtórka.
1: Mi o trzy. No to jedziemy do podsumowania. Wypisałem sobie trochę rzeczy. Dualny styl gry. Wybitna rzecz.
2: Od podstawowych, tych pozytywnych.
1: Tak. Znaczy będę tak chyba sobie trochę tutaj pomiędzy jednymi a drugimi żonglował. Dualność tej gry, czyli przemieszczanie się pomiędzy samurajem a ninją w trakcie gry, w trakcie walki. Świetny pomysł, fantastyczna realizacja, wszystko tam gra, wszystko tam działa, fajnie się to ogarnia, bardzo satysfakcjonujące te przełączanie się, parowanie, każdy styl ma bardzo fajny i unikatowy styl, no właśnie, walki, którego się uczymy i nie jest to rocket science. Fabuła
2: Na 3 minuty.
1: Taka, no, mech, no. I to nawet, że prosi się, żeby tam było coś fajnego, jest takie okej. Fantastyczny design postaci, raczej przeciwników i bossów. Mm-hmm. I tego, jak bossowie się poruszają i jak porusza się nasza postać w walce. Strasznie satysfakcjonująco się to ogląda też na ekranie grając i widząc jakby wręcz taką filmowość w tym wszystkim, że to wszystko się w tej grze bardzo fajnie splata. To też mnie trochę urzekło. Zapisałem sobie, że taka właśnie filmowy vibe tej walki. No, ciężko mówić o jakiejkolwiek rewolucji, jeśli chodzi o tę grę. Mhm. W sensie to są rzeczy, które już widzieliśmy, ale są doprowadzone naprawdę do perfekcji. Nie, to aż tak bym nie szalał, ale jeśli lubicie właśnie taki klimat nieco wymagającej gry z około japońskim światem, to ta gra robi to perfekcyjnie. Może ma trochę za dużo takich wstawek typowych dla takiej gry, czyli choćby to menu i tak dalej, ale to jakby połączenie tego wszystkiego, no dla mnie jest naprawdę zrobiono fenomenalnie i cały czas mam ochotę i wracam do Nio 3, mimo że już dwa tygodnie już z nią spędziłem, więc to nie jest tak, że ja w nią zacząłem grać w zeszłym tygodniu, tylko naprawdę bawię się w niej wyśmienicie. Otwartość tego świata i taka struktura tego, że właśnie są te tryb, wiesz, przechodzenia w ten demoniczny świat, który jest właśnie potem zamknięty, więc taka też dualność bardzo fajnie połączona, świetnie się w tym wszystkim zgrywa. No zwieńczeniem są, dla mnie jedni z fajniejszych bossów, z jakimi się ostatnio zmagałem i każdy z nich trochę mi zapadł w pamięć. Znaczy, podchodząc do kolejnego bossa, przypominam sobie poprzednich i myślę sobie, ciekawe, co tu wymyślą. Mm-hmm. Naprawdę, jeśli można się czepiać o te fabuły i tak dalej, to jeśli chodzi o ten design, w ogóle postaci, ale też właśnie chciałem zaznaczyć bossów, którzy poruszają się w bardzo ciekawy sposób i naprawdę czasem zaskakujących ataków używają, to trzeba tu zdjąć czapkę z głowy i powiedzieć, Nio 3 robi to dobrze. Dla kogo to Nio 3 jest? Szczerze mówiąc to chciałem powiedzieć, że dla każdego, ale nie mogę tak powiedzieć.
2: No myślę, że Soulsy nie są dla każdego.
1: No właśnie, ale to jest taka gra, która jeśli odbijaliście się od Soulsów, ale chcieliście ich spróbować, to może być dobrą odpowiedzią na wasze bolączki. Bo one naprawdę, wiesz, no ja nie jestem super Soulsowcem. Mnie też irytowały czasem te gry. Wkurzałem się, nie przechodziłem ich, denerwowały mnie. Ten Elden Ring też mnie wkurzył w pewnym momencie. Stwierdziłem, chrzanik, nie chcę się już to dłużej grać.
2: Czyli właśnie jesteś taką postacią, jak mówisz, że odbiłeś się troszeczkę od tych Soulsów typu Elden Ring, a tu się świetnie bawiłeś.
1: Tak. Tak, naprawdę Nio 3, znaczy mam też wrażenie, że właśnie ta struktura otwartości świata i takiego podejścia bardziej prograczowego, że wiesz, co jest różnicą? Być może ja bym się w Elden Ringu bawił o wiele lepiej, gdybym miał na mapie znaczniki. I nie mam na myśli znaczników odkrywania punktów, tylko żebym miał na mapie pokazane, pójdź tu, tam coś jest. I to w Nio 3 jest. Znaczy, wchodząc na mapę, eksplorując, mówiłem o tych wycinkach świata, które są jakby levelowo przydzielone, w ramach eksploracji kolejnego poziomu masz pokazane, co zostało ci do zrobienia, żeby to zmaksować. Czyli masz chyba 4 levele są jakby otwarte, znaczy wyczyszczenia każdego świata i w każdym z tych kawałków, znaczy nie świata, tylko tych fragmentów, nie wiem, prefektur, no tak to może, że nazwijmy, każda z tych prefektur ma jakby cztery opcje odkrycia ich i każda z opcji dodaje ci kolejne statystyki do postaci, więc jakby chcesz to zrobić przed pójściem dalej, bo wiesz, że jakby twoja postać będzie gotowa, bo za tym jest coś takiego w tej grze, że naprawdę chcesz ją wyczyścić. Mm-hmm. I to jest, uważam, mega fajne, że chcesz zajrzeć pod każdy kamień, bo też trochę o tym wspomniałem, design mapy jest taki, że wchodząc w każdy kolejny, każdą kolejną prefekturę, już jak to się, trzymajmy się tego, ona jest inna. Mm-hmm. Czasem nawet wręcz trochę szalona i że się nie spodziewasz, że coś takiego można wymyślić, że tam wiesz, typowe rzeczy, typu wiesz, no tutaj trochę miasta, gór i tak dalej, a tu potem las, no to luz, nie? Ale potem wychodzisz i się okazuje, że tam jakiś kurczę, gigantyczny olbrzym rzuca w ciebie jakimiś gigantycznymi kamieniami, nie? Wiesz, i coś tu trzeba zrobić, żeby dalej tu podołać z tym wszystkim. Mm-hmm. Więc naprawdę jakby mega fajnie się to eksploruje i odkrywa ten świat Nioh 3, mimo jakby zupełnego olewania fabuły w tym wszystkim, po prostu jest fajnie, jest fajnym zabijaczem czasu. Mm-hmm. Takim naprawdę mega fajną grą do eksploracji, biegania, machania mieczem, zmienienia się w dżindżę, biegania znowu, tu rzucenia, puszczenia, przeładowania, zdobycia kolejnego poziomu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to oczywiście podszyte klasyczną soulsowością, czyli zginiesz, tracisz wszystko, jak nie wrócisz do swojego miejsca śmierci, mm-hmm. to sorry, ale straciłeś wszystko forever. Oraz tego, że po podejściu do kapliczek, tak, klasyczna rzecz, czyli motyw przemieszczania się pomiędzy punktami. Tych kapliczek jest bardzo dużo też na mapie, więc fajnie. Dosyć fajnie są porozmieszczane. Nie jest tak, że naprawdę, że to męczy, że trzeba się gdzieś, wiesz, przemieszczać i pół godziny idziesz, żeby się gdzieś dostać, gdzie zapomniałeś o jednym znaczniku, tylko jest to w miarę płynne. Więc po każdym odwiedzeniu takiej kapliczki i wbiciu na przykład poziomu, co się dzieje? Wszystkie potwory na mapie zostają zrespione. No, więc to taki klasyczny zabieg soulsowy do tego, żeby sobie grindować po prostu w tej grze. Tyle chyba o Nioh 3. No ja polecam, drodzy państwo, bo naprawdę nie spodziewałem i naprawdę się nie spodziewałem, że będzie tak dobrze. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze i szczerze mówiąc, to trochę jestem ciekaw opinii innych graczy na temat Nioh 3. Choć jak patrzyłem, to raczej wszyscy są zadowoleni.
2: No to dobrze.
1: To był tutorial na antenie Radia Campus. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dzięki. Pa.
2: Pa, pa.

0: Dobrody, byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana.

Cześć, witajcie. Ja nazywam się Rafał Lewandowski, dla niektórych Sevi. To jest program Zmienny Układ Cząstek, a wysłuchacie Radia Campus 97.1 FM. Zaczęliśmy sobie dzisiaj tak przyjemnie i leniwo, bo kiedy jest najlepszy czas na leniuchowanie, jak nie w wakacje właśnie. Oczywiście najlepiej smażąc się na słońcu, no ale w trakcie burzy w domku, jakby co, też można. Przed nami dzisiaj jak zwykle sporo różnych klimatów i skakania po gatunkach, ale na razie zostajemy przy tych instrumentalnych, bo taka dzisiaj będzie pierwsza część audycji. Za chwilę posłuchamy utworu, który już co prawda kiedyś wam grałem, ale chcę o nim przypomnieć, bo zniknął on na chwilę ze streamingów i został reuploadowany. Więc jeśli mieliście go zapisanego na przykład na zielonym streamingu, to musicie go dodać sobie jeszcze raz. A mówię o Coop Island Blues w wykonaniu Coop i Anne Brynne.

Za nami Coco Steel i Love Bomb w utworze Yachts. Absolutny klasyk gatunku lounge, chill out czy Balearic Beat. Utwór na pewno kojarzycie z dawnej reklamy trunku sponsorującego męskie granie, ale też wielu filmów. Z jednej strony wolne, niespieszne tempo i plumkający basik, a z drugiej żywa sekcja rytmiczna i tym sposobem mamy idealny, wakacyjny numer. Przed nami para rockowa, bo dawno nie było, a ostatnio kumpel Marcin, pozdrawiam, pokazał mi fajne dwa utwory. Jako pierwszy Found God in a Tomato i kapela Psychedelic Porn Crumpets z Australii. Genialny, psychodeliczny numer, który ma momenty żywsze, bardziej pływające, lekko progrockowe, przypominające mi niektóre numery Stevena Wilsona, no po prostu miodzio.

Za nami The Dream i kapela OCs, którą kiedyś pokazała mi była redakcyjna koleżanka Justyna Grabasz, kiedy to jeszcze mieliśmy wspólnie program Normalnie o tej porze. A o zespole, jak już wspomniałem, przypomniał mi kolega Marcin i chyba muszę sobie posłuchać od nich trochę więcej, bo numer świetny. No, tylko ten kilkukrotnie niedociągnięty do końca dźwięk w solówce gitarowej doprowadza mnie do szału, no ale można przymknąć oko. Teraz czas na jazzujący bicik i rapsy, a potem przechodzimy do części elektronicznej. Two Cents i Alumni Cloud.

Za nami Dream, czyli Shelfits, Psychoplaya i Nowe Versy. Utwór moim zdaniem idealny do nocnej jazdy furą po mieście, ale myślę, że też genialnie siądzie do waszych kompilacji filmików z wakacyjnych imprezowych wyjazdów. Trochę już pogadałem do tej pory, więc teraz musimy przyspieszyć tempo, więc od razu przechodzę do muzy. Posłuchamy teraz dwa numery od Midnight Cold, czyli hiszpańskiego DJ-a i producenta robiącego muzykę basową. Zarówno bass house'y, jak i drum and bass'y, więc posłuchamy go w obu odsłonach.

dwa razy Midnight Cold. Bardzo fajna muza. Co ciekawe, przypomniała mi o nim ostatnio reklama na Instagramie. Reklama Mousetrap, czyli wytwórni Deadmau5a. Tylko jest to o tyle interesujące, że Beware of the Drop, czyli drugi z pary drum and bassowy numer, nie został tam wydany. Tylko na wytwórni Eatbrain. No ale nic mi do tego. Tropem reklam na Instagramie, które przypomnę mam wytrenowane, żeby podrzucały mi muzę zamiast podejrzanej jakości produkty, tym razem padło na muzykę House, a konkretnie Claude'a Van Strouka i utwór I'm Calling.

Za nami niezastąpiony Marco Bailey z typowymi dla siebie hipnotycznymi, pływającymi i energetycznymi techniawami. I w techniawie pozostaniemy już do końca, bo został nam już tylko ostatni numer w tej audycji. A postawiłem na równie hipnotyczne, ale bardziej mroźne techno. Żeby was troszkę schłodzić w te upały, a będzie to Disguised i Crusher Wheels. Ja nazywam się Rafał Lewandowski, dla niektórych Sevi. To był program Zmienny Układ Cząstek, a my słyszymy się za 2 tygodnie o 17:00.

0: myślę, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Kampus. Kampus.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

Sztosy. Sobota 22. Muzyka elektroniczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza IOP.

0: That's Gert Lush, that is.
1: Gert Lush, babs.
0: Right, Mecca.

0: 22. Muzyka elektroniczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ajo.
1: Same sztosy. Campus.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdian, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten...

zdaniem na lądu opowiadasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim na lądu opowiadasz tych wspomnień tryb, to ktoś

0: 7.1 FM.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Ej, nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: ships be my heart, ships be my heart, dog, ships be my heart.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.